sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: zawsze to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
1: Całe szczęście.
0: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

Nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry moi drodzy, Agnieszka Dąbrowska i Sobota. Ja już jestem w studiu, słuchajcie, jak zwykle mam dla was wyjątkowego gościa. Dzisiejszym wyjątkowym gościem będzie kobieta petarda. Kobieta, która dla nas kobiet bardzo dużo zrobiła w Krakowie, nie tylko mentalnie, ale i rozwojowo, jako autorka, jako dziennikarka, jako redaktorka i naczelna portalu Miasto Kobiet. To jest osoba, która ma bardzo ważne miejsce w moim sercu, a teraz za chwilkę się dowiecie dlaczego. Od ponad 20 lat inspiruje i wspiera kobiety w rozwoju osobistym oraz zawodowym. Duży stres dla mnie, dlatego że to jest dziennikarka. Jak wiecie, dziennikarka, czyli sama świetnie prowadziła różnego rodzaju audycje i wywiady, czyli dla mnie dzisiaj level master, jeśli chodzi o prowadzenie tej audycji. To także twórczyni społeczności Kobiety Krakowa, promotorka idei współpracy ponad rywalizacją oraz mentorka pisania w ramach marki Jak Dobrze Pisać. A to też będzie w tej części, słuchajcie, audycji Jak Dobrze Pisać, bo Aneta właśnie wydała świetną nową publikację i o tym sama też wam powie. A o kim ja dzisiaj chcę wam powiedzieć? Kogo wam chcę przedstawić? Aneta Pondo. Moim gościem jest wyjątkowa, cudowna kobieta.
1: Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry wszystkim.
0: Czy mogłam cię lepiej zapowiedzieć?
1: Nie, no zapowiedziałaś mnie wspaniale.
0: Aneta, chciałabym dzisiaj, żebyśmy powiedziały tak naprawdę, co ty dla nas kobiet robisz. Ja jestem wielką twoją fanką. Wiele osób, które się zrzesza, portal i Kobieta w Krakowie, Miasto Kobiet, zresztą jest też strona cała na Facebooku, bardzo wiele ci zawdzięcza. O tym się trochę mało mówi, natomiast ten konserwatywny Kraków jest takim Krakowem też naszym kobiet, gdzie my pokazujemy teraz się trochę bardziej i pokazujemy, że my mamy coś fajnego do powiedzenia. Uważam, że mocno idziemy do góry, żeby dorównać tej płci przeciwnej inteligencją, kompetencjami, multifunkcyjnością. I skąd w ogóle ten pomysł, że w ten kierunek kobiety, my i Kraków?
1: Ja mam wrażenie, że całe moje życie jest niezaplanowane. Więc to nie jest tak, że ja na jakimś etapie stwierdziłam, że okej, to teraz będę miała misję, że będę robiła coś dla kobiet. Absolutnie nie. Ja po prostu postanowiłam na jakimś etapie mojego życia założyć gazetę. Czasopismo Miasto Kobiet. No tak wyszło, że z moich jakichś analiz rynku wyszło, że nie ma takiego czasopisma w Krakowie, więc Miasto Kobiet. I mam wrażenie, że to wrzuciło mnie na ten teren poznawania kobiet. Natomiast wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się przez przypadek, tylko że płynie jakaś fala, ja to nazywam jakąś, nie wiem, energia do działania. Ja na tą falę wskakuję i z nią płynę. I tak te 20, dokładnie 22 lata temu wskoczyłam na falę pod hasłem Miasto Kobiet i nagle się okazało, że robię rzeczy ważne, że to ma jakąś misję, ale ja sobie tego nie wymyśliłam. Po prostu robię rzeczy. Robię rzeczy i one okazują się ważne dla świata, dla kobiet.
0: Ale wiesz co, powiem ci, że sama nazwa gazety Miasto Kobiet dla mnie, krakuski, brzmi tak dumnie, tak majestatycznie, tak to moje miasto. To moje miasto Kraków i to ja jestem tą kobietą w Krakowie i dla mnie perfekcyjnie dobrana nazwa do tego, co z perspektywy teraz tych 22 lat mogę powiedzieć, dla mnie ma duże znaczenie.
1: Tak, nazwa jest genialna.
0: Naprawdę.
1: Rzeczywiście, ale też w ogóle jest ciekawe, bo powiedziałaś z perspektywy 20 lat, ja dopiero widzę tę drogę, którą przeszłam. Miałam kiedyś taki moment, jak szłam na rysy, to jak wracałam z tych rysów, w ogóle nie wiedziałam, że jestem zdolna dojść na taką górę, jak wracałam, to sobie uświadomiłam, że ten powrót dopiero wtedy, jak się jest wysoko i jak się schodzi z tej drogi, widać, jaka to była długa droga. I mogę też powiedzieć o Mieście Kobiet, że gdybym ja miała sobie zaplanować, że ja dojdę po 20 latach w takie miejsce, w jakim jestem teraz, to ja bym nigdy w tę drogę nie wyruszyła. Bo to widać byłoby, że to jest za duże, że to jest za trudne, za wysoko, za daleko. Więc mam wrażenie, że to, że powstają różne dobre inicjatywy, ciekawe inicjatywy, wynika z tego, że jest jakiś impuls do działania i że człowiek taki jak ja podąża za tym impulsem, ale nie patrzy gdzieś tam naprawdę bardzo daleko, bo by go to przerosło, tylko krok do przodu. To znaczy, okej, mogą być różne ścieżki działania. Moje działanie było takie, że ja widzę jakiś tam odcinek do przodu i ja sobie tym odcinkiem podążam, robię rzeczy, które przynoszą mi satysfakcję, które czuję, że mają sens dla innych. Po prostu żyję i to jest w ogóle wspaniałe, że można pracować z takim poczuciem, że ma to też sens dla innych osób.
0: Ja ci powiem dodatkowo, jak wiesz, Kraków jest konserwatywnym miastem. Dalej jest konserwatywne i ja się sama z tym identyfikuję trochę, niestety. Mamy pewne te takie utarte swoje drogi Shimeile, dlatego sama ta nazwa tego magazynu dla mnie, mówiłam, jest taka majestatyczna i jest taka pasująca. Nawet powiem ci, że nie wiem, jakiego słowa użyć. Jest taka perfekcyjnie dobrana do tego miasta i aż jestem pod wrażeniem, że tobie się to udało. Miasto kobiet, moja chluba, mój dom. I powiedz mi, jak w ogóle powstała ta nazwa? Siedziałaś? Ktoś cię zainspirował?
1: Tak, siedziałam w kuchni.
0: Powiedz mi, jeszcze sernik robiłaś w międzyczasie?
1: Nie. Nie wiem, czy cię nie rozczaruję, bo nazwę wymyślił mężczyzna. Siedziałam w kuchni z moim mężem. I wtedy już wiedziałam, że chcę gazetę robić tego typu. Natomiast nie miałam nazwy i mówię, kurczę, jaka tu nazwa. I wrzuciłam tam jedną, że Pink, ale Pink jest taka artystka, kolor różowy, mówię, nie można. A on mówi, miasto kobiet? Ja mówię, kurczę, no to byłoby genialne, ale nie można miasto kobiet, no bo był taki film Felliniego, no to chyba już nie bardzo. A potem siedzę, patrzę na niego i mówię, ale kurczę, nie ma lepszej nazwy. To może być tylko miasto kobiet. Nic więcej. Więc ta nazwa od razu weszła i od razu była taka adekwatna do tego, co chcę robić. Bo przecież w Krakowie nie było takiego czasopisma. Były tu różne turystyczne, kulturalne, gazety, informatory, ogólno takie informacyjne. Natomiast nie było takiego czasopisma, które byłoby dla kobiet, lifestyle'owe, i które pokazywałoby, bo to była taka moja główna idea na początku, pokazywałoby kobiety stąd.
0: I krakowskie.
1: Krakowskie, właśnie, kobiety.
0: Bez w. Krakowskie.
1: Krakowskie. Krakowskie kobiety. A nie tak, jak wtedy lifestyle'owe gazety, te centralne, warszawsko-centryczne. Że żeby tam się dostać, to już trzeba byłoby być, nie wiem, tam mieszkać, być jakąś wybitną aktorką, wokalistką, inną gwiazdą. A tu na miejscu przecież jest tyle kobiet, które w swoich małych obszarach, w swoich małych działeczkach lokalnych, takich czy innych, robią rzeczy wielkie. I to są takie bohaterki dnia codziennego. Ten taki pierwszy, ten założycielski, nie wiem, mit, to nie jest właściwe określenie, tylko fundament, to było pokazywanie bohaterek dnia codziennego. Ja je tak sobie nazwałam.
0: Czyli mogę powiedzieć, że to nie był impuls, a konkretna potrzeba pokazania tych lokalnych bohaterek.
1: Tak, no tak, ja to, wiesz, jak się analizuje to z różnych stron, no to wychodzi, że to mi się wydaje, że impuls, ale tak naprawdę ja coś widziałam i tylko odpowiedziałam, tak jak mówisz, na te potrzeby.
0: Na te konkretne potrzeby, tak, które zauważyłaś.
1: Ja te kobiety widziałam od dawna. Tak.
0: A powiedz mi, co od początku przyświecało tej inicjatywie? Jaki cel był? Czy chciałaś edukować w tej gazecie? Czy chciałaś pokazywać? Czy chciałaś łączyć? Czy może chciałaś budować jakąś społeczność?
1: Ja jestem dziennikarką z wykształcenia, więc jakby to po pierwsze dziennikarstwo było mi bliskie i jest to moja naturalna droga. Więc w momencie, kiedy wymyśliłam sobie, że zrobię kasetę w pojedynkę prawie, że to wiedziałam, że to ma być dla kobiet, ma być kobieca i ma być taka pokazująca życie. Ja bym bardziej tak powiedziała, że ona miała pokazywać jakiś świat, który ja dookoła siebie widzę. Więc tam nie było założeń, że to ma edukować, czy też, że to ma być rozrywkowe. To miało być wszystko. Tak jak wielonuansowa i tak jak bardzo złożona jest, nie wiem, natura ludzka, natura kobieca, to też w tej gazecie, w tym czasopiśmie wszystko było, bo tam była i rozrywka, i edukacja, i pokazywanie wartościowych osób, i wywiady. No, po prostu zwykła, lifestyle'owa, krakowska gazeta dla kobiet.
0: A pamiętasz to pierwsze wydanie, czy od deski do deski sama je skomponowałaś, jeśli chodzi o teksty?
1: Nie, oczywiście, że nie. Mówię, że byłam w pojedynkę w tym sensie, że pomysł był mój, żeby to zrobić. Pomysł, założyłam firmę ja jako ja, czyli byłam sama. Nie stała za mną żadna, nie wiem, organizacja, instytucja.
0: Zresztą, dom mediowy.
1: Nic, więc to w ogóle było szaleństwo, że się na to porwałam. I miałam jeden tylko zasób, bo nie miałam żadnych zasobów finansowych. Ja założyłam czasopismo, dom wydawniczy, mając na koncie zero, tak? Zero złotych. Gdyby ktoś do mnie przyszedł teraz jako do mentorki biznesowej z takim pomysłem, to bym powiedziała, dziecko, policz sobie to, czy na pewno chcesz.
0: Patrz, jak się czasy zmieniają, Aneta, zobacz.
1: Doświadczenie się zmienia, ale chyba z wiekiem wytraca się taki pewien rodzaj szalonej energii, która jest chyba przywilejem młodości, że masz pomysł, nie patrzysz na nic. Ja to robię. Więc ja to zrobiłam właśnie na bazie takiego szaleństwa i odeszłam od pytania, aha, czy od deski do deski? Nie, bo ja miałam zasób. Ja miałam pewien zasób, którego się nie da określić w złotówkach. Przed założeniem Miasta Kobiet pracowałam w innych mediach i moim zasobem była wiedza, jak media funkcjonują. Dlatego, że ja byłam w pierwszej ekipie, która zakładała Onet. To było ponad 25, prawie 30 lat temu, więc miałam jakby obycie w internetowym medium, które w ogóle wtedy powstawało w Polsce jako pierwsze internetowe. Później przez krótki czas pracowałam w takim informatorze kulturalnym miesiąc w Krakowie.
0: Pamiętam, więc bardzo dobrze.
1: Więc ja wiedziałam, jak się robi media. A ponieważ jestem pracoholiczką i miałam wtedy jeszcze bardziej taką skłonność, że jak jest coś do zrobienia, to ja robię wszystko. Więc jak już pracowałam w tych mediach, to nie, że tylko tam się zajmowałam na przykład pisaniem, czy zarządzaniem, czy czymś takim, tylko ja chciałam wiedzieć, jak się składa gazety. Więc brałam udział też w tym procesie składania gazety. Chciałam wiedzieć, jak się ją drukuje, więc zaczęłam jeździć do drukarni, żeby akceptować arkusze drukarskie. I jak się zdobywa pieniądze, więc sprzedawałam reklamy. Ja potrafiłam zrobić wszystko, ale w związku z tym miałam zasób, żeby wystartować ze swoim czasopismem, bo wiedziałam. Znałam dziennikarzy, znałam dostawców tych wszystkich usług, wiedziałam, jak się to robi, wiedziałam, na czym się można wywalić, znałam firmy, które mogłyby się zareklamować i to był mój największy zasób. Dlatego od tamtej pory powtarzam, że jeśli chcesz robić jakąkolwiek, wystartować z jakąkolwiek firmą, to fajnie jest zdobyć doświadczenie wcześniej w tej branży. Czyli chcesz założyć, nie wiem, kawiarnię, okej, ale idź najpierw popracuj do innej kawiarni, żeby wiedzieć, jak naprawdę ten biznes wygląda od środka. Więc miałam dziennikarzy, od samego początku miałam dziennikarzy. Od samego początku miałam dziewczynę, która składała gazetę, Eliza Luty, zapamiętajcie na nazwisko, najlepsza graficzka ever. Najlepsze okładki w książce są jej autorstwa.
0: I dalej z nią współpracujesz?
1: Ona składa na przykład moje książki. Jak robię książkę, to tylko do Elizy idę. Tak. No i zatrudniłam ludzi, to znaczy zatrudniłam dziewczynę od reklam. Wiesz, kto to był?
0: Nie.
1: Basia Fijał.
0: Naprawdę Basia?
1: Tak, czyli mam od początku firmy osobę, która pracuje ze mną do dzisiaj.
0: Wiesz co, ale to jest bardzo cenne aktywo. Osoby, które budują z tobą tą historię i które wierzą w twoją strategię, bo dzisiaj czasami mam wrażenie, że ludzie przychodzą na rok, na pół roku, idą dalej, już się nie wiążą tak z firmami, bo szukają cały czas nowych wyzwań, albo po prostu im się nie podoba wizja właściciela, czy tam dyrektora i zmieniają szybko. Natomiast nie wiedziałam, że Basia jest od początku. Rozumiem, że Basia również współautorem tego sukcesu była.
1: Basia jest zdecydowanie współautorką tego sukcesu, dlatego że ktoś, kto potrafi przyciągać pieniądze do firmy, a Basia potrafi, jest po prostu skarbem nieocenionym. No i w ogóle ktoś, kto właśnie wierzy w to samo, co ty, jest lojalny, jest z tobą i na dobre, i na złe, to jest duży zasób.
0: no to udało się wydać to pierwszy, ten pierwszy magazyn. Powiedz mi te odczucia twoje, jak zobaczyłaś, to pierwszy raz poczułaś w ręku ten zapach tej gazety, otwierasz te kolorowe strony. Jakie towarzyszyły ci te odczucia wtedy?
1: No, euforia, po prostu totalna euforia. Zresztą później przez kolejne 16 lat zawsze wąchałam gazetę, tak? Bo czasopismo ukazywało się 16 lat, w pandemii je zamknęłam. Niesamowite uczucie. Co mogę powiedzieć? I tak samo mnie to kręciło na początku, jak i później z każdym numerem. Każdy naprawdę był dużym przeżyciem. I ten wzrost, który obserwowałam, że coraz grubsze, coraz większe gwiazdy na okładkach, że coraz ciekawsze materiały. Fajna, fajna historia.
0: Nie myślałaś, żeby po pandemii wrócić do tego?
1: Absolutnie nie. To jest w ogóle też ciekawa historia, że ja bardzo długo dojrzewałam do tego, że nie można budować swojej tożsamości tylko na jednym. Tak, tutaj bardzo ciężko było oderwać sobie mnie od Miasta Kobiet jako czasopisma, bo to była moja tożsamość, a z drugiej strony czułam, że tam się pewne rzeczy wypalają, że jednak trzeba iść bardziej w kierunku cyfrowych rzeczy, że może właśnie w kierunku eventów, bo oprócz Miasta Kobiet tam od początku były też inne rzeczy i że tego jest już dużo za dużo, ale prawda jest też taka, że ja chyba sama nie odważyłabym się na ten krok, żeby powiedzieć, okej, zamykamy czasopismo. I pandemia...
0: Trochę ci ułatwiła.
1: Ułatwiła mi to, umożliwiła mi to. Śni mi się czasem jeszcze, że wydaję gazetę. Już na pewno nie wrócę do druku, bo czasy się zmieniły, tak?
0: Więc... Oczekiwania też odbiorców przez media się zmieniły.
1: Tak, tak.
0: A na przestrzeni, Aneta, tych 16 lat, czy któryś numer zapadł ci bardzo w pamięci? Z różnych względów. Najbardziej emocjonalny wywiad, najlepsza okładka, albo całokształt. Któryś z numerów, który powiedziałaś, to jest mój najlepszy numer, który wydałam.
1: Nie mam takiego numeru, ale jak zaczęłaś mi zadawać to pytanie, to pomyślałam sobie o numerze, gdzie na okładce była Joasia Kulik. Bo kiedy ja robiłam z nią wywiad, kiedy robiliśmy jej sesję, to dopiero wypływała na te wody takiej sławy aktorskiej i teraz jest po prostu jedną z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskich. Więc cieszę się, że mogłam z nią zrobić wywiad, że mogłam ją mieć na okładce.
0: A z tych perspektywy tych 16 lat, czy dalej u Anety Pondo jest szafa w domu, gdzie każdy numer z tych 16 lat leży jako archiwum?
1: Nie, mam archiwum oczywiście, ale nie jest na widoku. Mam w postaci takich ksiąg zszytych. Jest ich chyba, nie wiem, 8 takich grubych tomów.
0: I czy jest zarchiwizowane wszystko?
1: Zarchiwizowane, wszystko jest zarchiwizowane.
0: Patrzysz czasem z sentymentem?
1: Tak, od czasu do czasu. Ostatnio, rok temu, kiedy obchodziliśmy 20-lecie Miasta Kobiet, 20-lecie wydania pierwszego numeru, to przeglądałam i gazety, i przeglądałam zdjęcia i myślałam sobie, wow, dziewczyno, jak to jest w ogóle możliwe, że ty to zrobiłaś? No to naprawdę, naprawdę jest duże.
0: Tak, to jest duże, tym bardziej, że przypominam, że to, co powiedziałaś, nazwa Miasto Kobiet pochodzi od mężczyzny.
1: Ale
0: pozdrawiamy go.
1: Ale to od mojego męża, tak.
0: Tak, okay, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy go. Tak, no wiesz, ja uważam...
0: On widział w tobie tą kobietę Krakowa.
1: Ja w ogóle uważam, że mężczyzna i kobieta świetnie się dopełniają.
0: To się całkowicie z tobą zgadzam, ale zauważył w tobie tą kobietę Krakowa charyzmatyczną, która miała potencjał, żeby właśnie to Miasto Kobiet stworzyć. A dlaczego powiedziałam, że zauważył w tobie tą kobietę Krakowa, to chciałabym zaraz po przerwie, żebyśmy właśnie teraz nawiązali do tego wątku kobiety Krakowa, mojej ukochanej Anety Pondo i mojej, drodzy słuchacze, w drugiej części teraz się dopiero będzie działo. Zobaczycie, jaka piękna idea powstała w Krakowie. Co się tam dzieje? Będzie emocjonalnie, bo na pewno zapytam o wzruszające momenty tych sesji, które właśnie są tworzone w Kobiecie Krakowa. A teraz zapraszam was na chwilę muzyki, a w chwili wolnej na Facebooka Tak Brzmi Kraków. Tam będzie cały wywiad z Anetą nagrany, będziecie mogli również odsłuchać. Do usłyszenia za chwilę.

0: Moim gościem jest Aneta Pondo i nie wiem, jak wy spędzacie tą sobotę, ale ja spędzam w redakcji z Anetą, która opowiada nam o pięknej historii. Historii kobiet w Krakowie, w konserwatywnym Krakowie, o tym, co się dzieje, jak dzięki niej też wiele kobiet uzyskało, odzyskało wiarę w siebie i w to, jak mogą fajnie żyć po zmianach prywatnych, zawodowych lub otworzyć się na coś nowego, wyjść ze swojej strefy komfortu. Aneta, porozmawiamy teraz o kobietach Krakowa.
1: Och, bardzo chętnie. To jest chyba najlepszy, to jest projekt mojego życia.
0: Dlatego oddaję ci głos. Opowiedz nam o kobietach Krakowa. Naszymi słuchaczami są i młode kobiety, i kobiety po przejściach, i kobiety studentki, i kobiety w sile wieku, które niektóre

0: bogacka, która robiła dla nas, dla Miasta Kobiet, jakieś zdjęcia do jakiejś sesji czy z jakichś imprez i powiedziała, że ma talent fotograficzny, że świetnie potrafi fotografować kobiety, a my mamy tutaj taką ogromną społeczność i że może mogłybyśmy zrobić coś razem. I wiesz, to jest tak, że bardzo dużo ludzi do mnie przychodzi z jakimiś różnymi pomysłami i one są albo bardziej ich, albo nierealne, albo coś, ale tutaj powstało coś takiego, że nagle tak jakby ci się otworzył jakiś portal i zaczynasz ten pomysł drążyć, rozkminiać, coś nadbudować. Ja od razu zwołałam wtedy redakcję, dziewczyny, usiadłyśmy i zaczęłyśmy gadać, słuchajcie, no to co można zrobić? Tutaj mamy fotografkę, jakie są potrzeby kobiet? I znowu złapałyśmy potrzeby kobiet, że są mało widoczne, mają biznesy, a mało o nich wiadomo, nie mają się gdzie pokazywać. My jako redakcja czasopisma widziałyśmy, że czasami przysyłają nam jakieś historie czy coś o sobie, ale nie ma żadnych porządnych zdjęć, a co ja mogę opublikować w gazecie, jak nie mam dobrego materiału graficznego. I tak doszliśmy do wniosku w ciągu, nie wiem, 15 minut, może 30 minut, bo wtedy się urodził ten projekt Kobiety Krakowa, że kobiety, które w Krakowie prowadzą swoje biznesy albo które są ekspertkami, specjalistkami w jakiejś dziedzinie, pozostają bardzo samotne w tych swoich biznesach, bo nie mają jak wypłynąć szeroko, nie mają mediów, w których mogłyby się pokazać i że my im to zapewnimy, żeby mogły się pokazać szeroko. Więc pierwsze w ogóle założenie projektu było takie, że będziemy robić dla tych kobiet sesje zdjęciowe, będziemy robić z nimi wywiady i publikować te wywiady w Mieście Kobiet.
1: Trochę dajecie im trochę takiego wsparcia, jesteście za nimi i popychacie je trochę do przodu, żeby pokazać je światu, o, żeby dać im wsparcie takie.
0: Staramy się pomóc im w tym, żeby wyszły z cienia i żeby świat o nich usłyszał, tak? Bo mamy bardzo dużo doskonałych specjalistek w Krakowie, dziewczyn, które znają się na wszystkim. Począwszy, bo w Kobietach Krakowa są kobiety z każdej niemal możliwej branży. I takich tak zwanych kobiecych, i tak zwanych męskich, i takich neutralnych. Ale właśnie to, co ja widzę, to widzę, że bardzo często kobiety nie wierzą w siebie.
1: Dajecie im odwagi.
0: W sposób adekwatny do ich wartości. I zawsze jest tak, że one się zastanawiają, a czy ja się nadaję do tego projektu, a chyba moja firma jeszcze nie jest na takim etapie, a może jak coś osiągnę, to ja tutaj przyjdę. A my mówimy, nie, nie ma idealnego momentu, tak? Ty już jesteś gotowa tak, jak jesteś. Po prostu przyjdź, pokaż się, pokaż światu swój talent, pokaż swoje dary, ale też, wiesz, o czym my w ogóle mówimy? Co to znaczy pokaż talent, pokaż dary? Po prostu pokaż, że jesteś, że w ogóle jesteś, że masz firmę, że się na czymś znasz. To jest taki jakiś opór i takie przekonanie, że ja mogę się pokazać, jak już będę wybitna. To znaczy kiedy? Za ile? Za 10 lat, za 20, za 50? Nie no, to trzeba pokazać się teraz. I tu są dwa takie momenty, o których chcę powiedzieć. Bo pierwszy, jeszcze ten założycielski był taki, że okej, to one dostają ten wywiad, te zdjęcia, te promocje i super, i koniec. No i słuchaj, wyobraź sobie, że robimy pierwszą sesję. Zrobiłyśmy pierwszy nabór do Kobiet Krakowa, robimy pierwsze zdjęcia. Ja przychodzę tam na ten plan zdjęciowy, żeby poznać te dziewczyny i myślę sobie, nie no, to się w ogóle nie może tak skończyć, że one wyjdą stąd i tyle. Że my musimy spotkać się i my musimy w ogóle zacząć się spotykać. Więc to, co jest teraz taką chyba największą siłą Kobiet Krakowa, czyli to, że istnieje społeczność przedsiębiorczych kobiet, które się naprawdę wspierają, mocno inspirują, to w ogóle o tym nie było mowy na tym spotkaniu założycielskim. To zobaczyłam tę potrzebę właśnie w czasie tych pierwszych 4 dni sesji. No i od tego czasu po prostu każda kolejna edycja i dołączanie kolejnych kobiet to są spotkania, tak zwane spotkania integracyjne, mniejsze, większe, że my naprawdę przez sam fakt, że się spotykamy, że się jakoś inspirujemy, że słyszymy swoje historie, że nagle się okazuje, że to nie jest tak, nie wiem, że coś ze mną jest nie tak, że sobie nie radzę,

0: bo ta druga dziewczyna też sobie radzi, albo nie radzi, albo ma podobny problem, to wychodzimy z tego blokującego przekonania, że ze wszystkim jesteśmy same. Że nie wiem, że cały świat w ogóle sobie radzi lepiej niż my, a tylko u nas jest coś nie tak. I to daje taki oddech i takie poczucie ulgi, że przynależy się do jakiejś fajnej społeczności, która po prostu wspiera.
1: Ja myślę, że chciałabym też tutaj dodać ten element może początkowo, kiedy właśnie mówiłaś, że nigdy nie będzie dobrego momentu, teraz jest ten twój moment. I ja bardzo często spotkałam się też, nie, ja nie chcę, bo ja źle wychodzę na zdjęciach. Właściwie ten brak wiary w siebie i to, co ty robisz ze swoim zespołem i Basia Bogacka, co pokazuje na tych zdjęciach, pokazuje piękne kobiety. Dbacie o to, że one są pięknie uczesane, wymalowane, pięknie dobrane, bo podpowiadacie też, w czym będzie fajnie wyglądała. I to, co Basia z aparatem robi, to ja myślę, że to jest taki przełom dla tych kobiet, bo one w momencie, kiedy dostają te zdjęcia, to nie jestem ja. I ja mam wrażenie i poczucie, że one wtedy dostają jeszcze podwójnego powera do tego, że tak, to jest naprawdę ten mój moment.
0: Ale one nie myślą, to nie jestem ja. To ja tutaj muszę sprostować.
1: Tak, nie myślę.
0: Nie, to jest w ogóle inaczej. One patrzą na te zdjęcia i sobie przypominają, to jestem ja. To jestem właśnie ja. Miałam bardzo dużo takich rozmów, że te zdjęcia przypominały tym kobietom, jakie one są piękne, mądre, wspaniałe. Jak one, nie wiem, gdzieś w tym takim wirze i życiowym, i biznesowym, że one o tym zapomniały. A Basia tymi zdjęciami na tej sesji, tym ujęciem tej prawdy, która przez nie, Basia to akurat widzi, przyświeca przez te kobiety, po prostu złapała ten element, że one mogły jakby na nowo rozpoznać siebie, swoją siłę. I też mam takie właśnie wspomnienie z jednego takiego wieczorku, nazwijmy to zapoznawczego, po którejś z edycji Kobiet Krakowa, gdzie właśnie przyszła do mnie jedna z kobiet i powiedziała: Aneta, ja naprawdę zapomniałam, że ta kobieta na tym zdjęciu to jestem naprawdę ja i że one dały mi tyle siły, że mogę teraz wszystko. I to się, wiesz, to się może wydawać, nie wiem, banalne dla kogoś, albo że to może przesada, albo coś w tym stylu, ale ja wtedy zrozumiałam jedną rzecz, że to, co my robimy tą sesją, w ogóle tym projektem, to jest coś w rodzaju inicjacji. A byłam też wtedy w takim okresie, kiedy byłam w takim, można to nazwać trochę, szamańskim cyklu uczenia się inicjacji. Ja się zastanawiałam, co ja tam w ogóle, wiesz, robię. Przecież ja ani z szamanką, ani psycholożką, ani przecież nie będę robić takich
1: dziennikarka
0: rzeczy, tak. I wtedy właśnie jak ta dziewczyna przyszła do mnie z tymi zdjęciami, to ja sobie myślę, aha, to ja robię te inicjacje w ten sposób, że robię projekt, w którym kobiety przedsiębiorcze stają w jakimś ważnym momencie swojego życia i robią ten krok, otwierają drzwi do jakiejś innej rzeczywistości.
1: I tutaj masz rację, bo tak jest. Ja uważam, że całe to wydarzenie Kobiety Krakowa pokazują im zupełnie inne możliwości i perspektywy. Już abstrahuję od tego, że nawiązują fenomenalne relacje, które z edycji na edycję się powiększają, bo te dziewczyny się mieszają między edycjami. Mhm. Dają na pewno trochę więcej wiatru w żagle. Myślę, że sesja dopełnia też to takie, może ja to źle określiłam, ty doprecyzowałaś, że tak to ja. Rzeczywiście w tym natłoku pracy. Ale zwróćmy też uwagę, że Miasto Kobiet nie jest tylko dla młodych osób. To jest paleta wiekowa i tutaj nie ma różnic 22, 30 czy 60. Nie selekcjonujecie tych kobiet, wybieracie perełki, które chcecie, żeby właśnie pokazać w tym całym projekcie, prawda?
0: No tak, no przecież nie ma czegoś takiego jak kobieta, jeden konstrukt, tak? kobiety w różnym wieku wchodzą na ścieżkę zawodową, są ekspertkami, zakładają firmy. To mogą być bardzo młode dziewczyny, ale to są kobiety po 50, po 60, nie wiem ile lat ma najstarsza uczestniczka. Liczy się to, że one po prostu mają w sobie właśnie taką jeszcze energię do działania, że bardzo często kobiety dopiero po 40, a czasem jeszcze później odkrywają jakąś swoją prawdziwą życiową ścieżkę i swoje powołanie. I tutaj, żeby też pokazać pewien cykl taki zawodowo-życiowy kobiet, mogłabym sięgnąć po taką znaną jungistkę, która napisała książkę Podróż bohaterki. I to jest w ogóle niesamowite, bo jak ja czytam wywiady z kobietami Krakowa, to one, myślę, że w większości, realizują taki schemat podróży bohaterki, czyli w skrócie. Zanim Maureen Murdoch napisała o podróży bohaterki, wcześniej był Campbell, który napisał o podróży bohatera, czyli uznał i później wszystkie, nie wiem, produkcje filmowe i nie tylko filmowe powielają ten wzorzec, że istnieje wzorzec podróży bohatera, od mitycznych bohaterów począwszy, że nie wiem, wychodzisz z jakiejś komfortowej sytuacji życiowej, idziesz po skarb, zbierasz wrogów, zbierasz przyjaciół, zdobywasz skarb i z tym skarbem wracasz do swojego środowiska. W skrócie podróż bohatera, ona tam ma 12 etapów. Ale właśnie Maureen Murdoch zauważyła, że u kobiet to tak nie przebiega. Że bardzo często jest tak, że kobiety zdobywają ten skarb i to jest ten skarb w takim naszym codziennym życiu, to jest sukces zawodowy. Bardzo często, tak? Rodzina, sukces zawodowy, jesteśmy spełnieni. I dużo kobiet wydrapało się po tej drabinie sukcesu zawodowego. Nie wiem, są menadżerkami, dyrektorkami, prezeskami firm i czują się puste. I to jest tak, jakby zdobyły ten skarb, ale one nie odczuwają żadnej satysfakcji. I ciągle, nie wiem, ciągle jest coś nie tak, muszą czegoś szukać więcej. Okazało się, że u kobiet dopiero wtedy, że one są dopiero w połowie tej podróży. Że one w tym momencie, kiedy weszły i zdobyły ten skarb, rozpoczynają ten kolejny, najbardziej istotny etap podróży, który jest tam opisywany jako zejście do podziemi, szukanie siebie, odzyskiwanie, nie wiem, własnej kobiecej natury, później integrowanie tego z męską naturą. Więc kobiety Krakowa przechodzą taką podróż bohaterki.
1: A powiedz mi, ile już mamy edycji Kobiet Krakowa i ile samych uczestniczek?
0: Mamy 8 lat, 15 edycji, ta będzie 16 i mamy 400 ponad uczestniczek. Więc 400 kobiet, które robią niesamowite rzeczy w Krakowie. To jest w ogóle dla mnie one są taką inspiracją, że można mieć tyle ścieżek zawodowych, tyle fajnych rzeczy wykonywać i się wspierać. Więc to jest tak duża społeczność, bo te 400 plus kobiet, każda z nich działa w jakimś swoim obszarze, czyli pewne wartości, które my też jako Miasto Kobiet szerzymy. Właśnie ta współpraca, że to jest bardziej wartościowe niż jakaś taka rywalizacja zaciekła. One te wartości przynoszą dalej do swoich środowisk i to się tak pączkuje, tak się rozszerza coraz dalej, dalej i dalej.
1: Tak, bo trzeba zwrócić uwagę, że tu mamy i panie mecenas, panie doktor, panie prowadzące jakieś tam zakłady usługowe. Tutaj jest miks branżowy, co też pokazuje, że one świetnie mogą ze sobą może nie rywalizować, ale uzupełniać swoje doświadczenia i dzielić się nim. Więc to jest naprawdę nie tylko społeczność, że tak powiem, one man show, pokazujemy i to znika. Nie, bo trzeba powiedzieć, że też istnieje grupa na Facebooku, gdzie one są i one cały czas tam są dosyć interaktywne.
0: Tak, no mamy grupę na Facebooku, ona służy do zwoływania się, ale też często jest tak, że ktoś rzuca hasło, nie wiem, potrzebuje nagle pilnie psychologa dla dziecka, tak? Potrzebuje pilnie
1: czegoś tam. A było dzisiaj, było właśnie dzisiaj.
0: Było dzisiaj, tak. Albo, nie wiem, prawnika. Mhm. Od rozwodów, albo od czegoś tam. Albo no, prostsze rzeczy, nie wiem, ktoś chce iść w góry i szuka towarzystwa. I my po prostu od razu ktoś się tam odzywa. Mamy taką zasadę, że w ogóle polecamy siebie nawzajem, więc w pierwszej kolejności szukamy, jeżeli ja potrzebuję kogoś, to szukam kogoś w grupie Kobiet Krakowa. Jeżeli ktoś szuka kogoś, to mu polecam kogoś z Kobiet Krakowa. No ale przede wszystkim właśnie nie muszę potrzebować na co dzień, tej grupy, ale jeżeli mam jakąś potrzebę i wrzucam tam zapytanie, to zawsze się ktoś znajdzie, kto mi pomoże.
1: No myślę, że warto też dodać, żeby nasi słuchacze wiedzieli, to nie jest żadna grupa MLM-owa, ani żadna grupa networkingowa tych znanych śniadań, spotkań tak. i tak dalej, które się spotykają, tylko to jest taka szczera, uczciwa, może pseudo, może nie organizacja, ale zrzeszenie kobiet, które są w jednym jakimś tam portalu ogarnięte i które na co dzień się wspierają, czytają, pomagają, bez żadnych oczekiwań, prawda, do siebie nawzajem.
0: Dokładnie tak. I wiesz, ja nawet nie wiem, jak nazwać tę grupę.
1: Ja sama też szukałam
0: czegoś
1: tego
0: takiego
1: słowa.
0: Nie ma, bo rzeczywiście są różne grupy networkingowe, BNI-e, są różnego typu organizacje, stowarzyszenia, ale one mają na ogół jakąś stricte formę, są bardziej biznesowe, a u nas jest to biznesowo-relacyjne i tam musi być jakiś lider. A ja staram się akurat w obrębie Kobiet Krakowa, żeby to było tak, że ta inicjatywa też do spotkań, do pewnych akcji wychodzi od tych kobiet. I mamy różne kobiety, które jest Ewelina Kubiszyn, która raz albo dwa razy w roku, albo nawet częściej zwołuje inne kobiety i spotyka się z nimi albo u siebie w domu, albo robi, pomaga nam zorganizować jakąś większą imprezę, gdzie spotykamy się w gronie 50 czy 60 osób. Są różne śniadania biznesowe, czy kolacje biznesowe, które sobie od czasu do czasu robimy, ale to nie jest tak, że okej, to jest tak zorganizowane, że trzeba i wydaje mi się, że to ma właśnie taką wartość, że to są pewne rzeczy naturalne, a nie, że ktoś to zorganizował, tylko taki oddolny ruch. I mam takie poczucie, że w ogóle te najwartościowsze rzeczy teraz, które się tworzą, to właśnie w taki organiczny sposób wyrastają. Jest to takie reagowanie na potrzebę chwili.
1: A pamiętasz najbardziej wzruszającą historię na przestrzeni tych 16 edycji? Taka, która cię bardzo urzekła, bo to też trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że polega to na tym, że jest wybierany jakiś hotel albo restauracja, ta sesja się odbywa we wnętrzach tego miejsca, no i te panie są tam razem i one się przygotowują do sesji i prowadzone są różne zakuluarowe rozmowy. Opowiadamy o swoim życiu, o tym, co robiliśmy, jak wygląda nasze życie prywatne, zawodowe. Czy urzekła cię jakaś taka, albo została w twojej pamięci jakaś historia?
0: Ja mam tyle tych historii, o rany, tam jest tak dużo historii. Ten wywiad, który robimy dla wielu kobiet, jest takim momentem takiego spojrzenia, wiesz, na swoje życie, jakiejś retrospekcji i kobiety bardzo szczerze opowiadają te historie. Jest to też taki moment odsłaniania się, dlatego że my bardzo często widzimy siebie, przedsiębiorcze kobiety, jako takie twarde babki, prawda, mają wszystko ogarnięte, a tam jest taki pokład, nie wiem, i wrażliwości, i w ogóle właśnie takich ludzkich, czasem trudnych historii, że to się w głowie nie mieści. No ja się popłakałam ostatnio, jak dostałam list od jednej kobiety Krakowa. Napisała do mnie list chyba na 3 strony, w którym opisała, jakie to było dla niej ważne, że przyszła na tę sesję, że była wtedy w takim mocnym momencie zmiany, czuła, że powinna odejść od męża, ale ta sesja, to ta przynależność do Kobiet Krakowa dała jej tyle takiej odwagi życiowej, że mogła później tę odwagę przekierować na inne obszary swojego życia. No i tak czytałam ten list i sobie pomyślałam, o rany, to jest w ogóle naprawdę bardzo wzruszające, ale też takie historie, jak widzę, jak kobiety ze sobą współpracują w obrębie tej grupy, że na przykład jedna z nich zakłada fundację i zaprasza do pomocy, do współpracy inne kobiety. Albo jedna z nich, to akurat Justyna Cooper, która jest anglistką, miała marzenie, żeby robić wyjazdy do Londynu z kobietami. I zwołuje kobiety i z nimi tam jeździ. A inne chodzą morsować na bagry. A inne coś. I mam takie właśnie takie poczucie, że jest grupa, do której się przynależy. To jest ważne, żeby mieć grupę, żeby mieć różne plemiona. To jest jedno z tych plemion moich, do którego też przynależę. I chyba Ewa Wojdyło kiedyś opowiadała, że człowiek nie może mieć 5 tam znajomych czy przyjaciół. On musi mieć sieć zbudowaną przynajmniej z 50 osób, bo jeżeli ma jakiś problem czy jakąś potrzebę, to przecież tej może akurat nie być, ta może być zajęta, ta może wyjechać, ta coś. I wśród tej piątki może nie znaleźć akurat osoby, która w danym momencie pomoże. Ale jak masz zbudowaną sieć 50 osób, nie musisz z nimi utrzymywać przyjaźni i znajomości na co dzień mocnej, ale masz te 50 osób, zawsze znajdzie się tam taka, która w danym momencie może ci pomóc, tak? No więc w Kobietach Krakowa, każda z tych Kobiet Krakowa ma siatkę 400 osób. No i zresztą sama też widzisz, jak to się odbywa, ta współpraca. My korzystamy na przykład z twojej pomocy, bo dzięki tobie też możemy organizować sesje zdjęciowe w hotelach, wspaniałych, chyba najlepszych hotelach, w których po prostu mają wnętrza idealne pod sesje. Na przykład jak ktoś chce mieć sesję do Kobiet Krakowa wiosennej edycji teraz, które nabór ruszymy w przyszłym tygodniu, no to będzie przy Błoniach w Mariocie, więc to są takie...
1: Najlepsza miejscówka.
0: Naprawdę.
1: A Basia jeszcze robi tam tak fenomenalne zdjęcia, ale myślę, Aneto, że po przerwie opowiemy o tym naborze, bo zrobiło nam się tak miło, sentymentalnie, tak ciepło i przytulnie i chciałabym, żeby nasi słuchacze właśnie tą część wywiadu zapamiętali, że to nie jest jedna z kolejnych akcji w Krakowie. To jest szczere podejście do łączenia kobiet Krakowa, do pokazywania im wewnętrznego ich piękna i zewnętrznych, dzięki zewnętrznym fotografiom też przywrócenia tego, co może zapomniały i że tak naprawdę wszystko dzięki tobie jest spajane w taką cudowną grupę, która właściwie od siebie dużo nie oczekuje, ale daje sobie wszystko. Więc to jest takie trochę połączenie wszystkiego, czego potrzebujemy, przynależność. I chciałabym, żeby nasi słuchacze zostali w tym momencie właśnie z tym, że Kobiety Krakowa to nie jest żadna grupa networkingowa. To jest prawda o kobietach, których łączy przyjaźń, pasja, wiara w swój rozwój. I wszystko dzięki Anecie Pondo, która chciała i poświęciła czas, jakby nie było Aneta, poświęciłaś swój prywatny czas. To nie jest firma, która...
0: Nie, to nie jestem tylko ja, to
1: ale
0: nie.
1: O tym, komu będziemy dziękować, to jeszcze przyjdzie czas. Jakby nie było, nie zbudowałaś firmy marketingowej, która jak w stolicy, że tak powiem... jakby tu powiedzieć, biznesowo nie wiadomo, co z tego może być, tylko bardziej ci zależało na pokazaniu tej prawdy o kobietach, które potrzebują czasami tego kopa, żeby im pomóc. A ty znalazłaś tą siłę, więc zostajemy, moi drodzy, teraz na chwilę w pięknych utworach muzycznych i wracam do was z Anetą po krótkiej przerwie.
2: Słuchamy reklamy.
3: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Po reklamie.

0: W studiu ze mną jest Aneta Pondo. Rozmawiałyśmy o mieście kobiet w pierwszej części naszej audycji, w drugiej o kobietach Krakowa, wyjątkowej akcji, wyjątkowej, wyjątkowym miejscu, gdzie trochę się wyłaniamy, my piękne kobiety, i idziemy krok do przodu w naszym rozwoju i wewnętrznym i zyskujemy nowe koleżanki i grono osób, które mogą nas wspierać. I teraz chciałabym, żeby wam Aneta opowiedziała o kolejnej edycji Kobiety Krakowa, która już tuż, tuż.
1: Tak, kolejna edycja to będzie 16. edycja Kobiet Krakowa, bo my drzwi do naszej społeczności Kobiet Krakowa otwieramy dwa razy w roku, wiosną i jesienią. I takie najbardziej widowiskowe są 4 dni, kiedy robimy właśnie sesje zdjęciowe. One będą pod koniec kwietnia, ale w przyszłym tygodniu otwieramy nabór do Kobiet Krakowa. Co to znaczy? To znaczy, że kobiety, które są ekspertkami w jakiejś dziedzinie, albo mają własne firmy, albo zamierzają założyć własne firmy. I tu nie ma znaczenia, czy one są na początku tej drogi, czy mają już mocno osadzone swoje firmy i dobrze prosperujące, mogą zgłosić się do nas poprzez formularz kontaktowy, wypełnić. I my później analizujemy te zgłoszenia, odzywamy się do tych kobiet, potem umawiamy je na sesje, na wywiady. Te sesje będziemy właśnie przy Błoniach w Mariocie robić. I później będziemy w Mieście Kobiet publikować te wywiady, promować je, a potem właśnie spotykać się w ramach tej naszej społeczności. Wszystkie informacje...
0: Tylko właśnie gdzie znaleźć te informacje?
1: Właśnie, te wszystkie informacje można znaleźć na stronie miastokobiet.pl. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony nowy nabór, ale też jak się wpisze Kobiety Krakowa nabór albo Kobiety Krakowa 2026, to na pewno Google pokierują odpowiednio do nas. Można obserwować nasze kanały, czy na Instagramie Miasto Kobiet, czy na Facebooku Miasto Kobiet, ale najlepiej miastokobiet.pl. Tam będą w przyszłym tygodniu, w poniedziałek lub wtorek, już wszystkie potrzebne informacje do tej edycji. I no jest tak, że my mamy 4 dni zdjęciowe, więc ograniczamy te każdą edycję do 28 uczestniczek, więc po prostu trzeba, jak się zobaczy te zapisy, powiedzieć sobie, okej, to jest mój moment, ja się zgłaszam. Bo wiesz, są kobiety, które na przykład 4 lata nas obserwują i dopiero w 5. roku.
0: I wstydzą się wysłać tego formularza.
1: Tak, jest takie coś, że jest właśnie taki opór, pierwszy opór, czy ja się nadaję, czy mam wystarczająco dużą firmę, więc ja powiem, tak, nadajesz się. I ja wiem, że jeżeli kobieta już do nas pisze, czyli robi już ten krok, to znaczy, że ona, okej, okay, weźmy to w cudzysłów, nadaje, bo się odważyła do nas przyjść.
0: Ale Aneta, chciałabym, żebyś też powiedziała naszym słuchaczom, dlaczego powinni spróbować, a nie zamykać się i próbować. Nie, to nie ten moment. Tak jak mówiłaś na początku, nie wyślę, moja firma jest za mała. Jakbyś mogła trochę takiej otuchy dodać naszym potencjalnym kandydatom, właśnie dlaczego, który to jest ten moment, impuls, że jednak powinnam spróbować. Przecież to nic nie kosztuje, nie boli, w sensie wysłać sam formularz, to już nie jest już decyzja na 100%. Wiadomo, że to jest decyzja jeszcze po twojej stronie i twojego zespołu, ale czy czasami ten moment, element tego wysłania formularza, to już nie jest duży krok?
1: No to jest pierwszy, najważniejszy krok tak naprawdę tutaj. Nie wierzymy w siebie. Kobiety ciągle mają niskie poczucie wartości i my możemy sobie wmawiać, bardzo często kobiety, już im się wydaje, że już mają wysokie poczucie wartości. Albo świat widzi, że one naprawdę są bardzo wartościowe, a one nadal w siebie nie wierzą. Ja znam bardzo dużo wybitnych kobiet, które mają maleńkie poczucie wartości i bardzo niskie mniemanie na swój temat, co jest niestety efektem kultury, w której żyjemy, jest efektem jeszcze społeczeństwa, w którym no, wyrastałyśmy. My prawdopodobnie, i ja, i ty, żyjemy w jakichś swoich bańkach, mniejszych czy większych. Ja staram się poprzez to, że jestem dziennikarką, w te bańki przekraczać. Natomiast prawda jest taka, że bolączką kobiet jest niskie poczucie wartości, bolączką kobiet jest to, że pozostają w kiepskich związkach z mężczyznami, bolączką kobiet jest to, że jest bardzo dużo przemocy wobec nich, na które się godzą i którą są w stanie sobie wytłumaczyć tak długo, jak w tych przemocowych związkach pozostają. I
0: myślę, że są stereotypy.
1: No i oczywiście cała ta kwestia nierówności wynikających właśnie z kultury, ze stereotypów, z patriarchatu. No nie oszukujmy się, my możemy sobie mówić, że żyjemy w świecie, w którym istnieje równość i możemy to równouprawnienie obserwować na co dzień w wielu sytuacjach, ale jak się głębiej pogrzebie, to tamtego równouprawnienia nie ma. Ja bardzo doceniam rzeczywistość, w której żyję. I taką, w której naprawdę wydawałoby się, że mogę wszystko, ale jednocześnie widzę te wszystkie ograniczenia, które są wobec kobiet, bo sam fakt, że one muszą godzić wszystko, tak? I macierzyństwo, i pracę. I często jest tak, że okej, możesz pracować tak jak chcesz, pod warunkiem, że ogarniesz te rzeczy związane z wychowaniem dzieci. No to jest to w ogóle jakieś potworne, podwójne obciążenie. Poza tym znam też dużo kobiet z rejonów nie wielkomiejskich, tylko podmiejskich, wschodnich, na wschodnia granica, zachodnia granica. I tam no, jeszcze tego równouprawnienia nie ma, więc mam takie poczucie, że też tym projektem robimy pewną dobrą rzecz. Pokazujemy coś w rodzaju takich role model. Te kobiety są, że inne osoby, inne kobiety, inne dziewczynki, później młode kobiety mogą, czytając na przykład wywiady z tymi naszymi kobietami Krakowa, czy obserwując je w akcji, mogą się nimi inspirować, bo generalnie chodzi o to, żeby powstał taki świat, w którym nie będziemy mówić żadnych wstępów typu, że jakaś kobieta, nie wiem, jest pierwszą premierką, prezydentką albo przebiła szklany sufit, bo to w ogóle nie będzie tematem, bo będzie tyle premierek, prezydentek i kobiet na najwyższych stanowiskach, że w ogóle nie trzeba będzie tego podkreślać, a my jednak cały czas to podkreślamy. Prawda? Nie?
0: No, dokładnie. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, rusza kolejna edycja. Jeżeli macie na tyle odwagi, żeby wcisnąć ten enter i wysłać formularz, to zapraszamy Was z Anetą już za tydzień na stronę Kobieta Krakowa. Tam będą wszystkie informacje i proszę Cię, odważcie się, aby wysłać ten formularz, bo to czasem może być pierwszy fajny krok do przodu w Waszej zmianie w życiu prywatnym czy zawodowym. A jeszcze na koniec, ponieważ nasza audycja, jak wiecie, ma godzinkę i pomału się zbliżamy do końca, Aneto, wydałaś też dużo książek. Jakbyś mogła jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć odnośnie książek ostatnio, jak dobrze pisać? To się chyba teraz nie książka nazywa, tylko ten e-book.
1: Znaczy, ostatnio wydałam takie dwie książki w wersji cyfrowej, więc tak, e-booki. Mistrzowskie początki. Jedna to jest tytuły, które uwodzą ludzi i roboty, a druga jest o tytułach książek, jak tytułować książki, żeby się sprzedawały. Więc to akurat jest taki cykl książek z tego właśnie gatunku, jak dobrze pisać, czyli takiego gatunku edukacyjnego. Ja robię też dużo kursów, warsztatów związanych z pisaniem, zarówno z takim pisaniem kreatywnym, ale też jak napisać książkę ekspercką, co też uważam, to też się wpisuje w jakąś tą moją działalność szerszą, bo jeżeli jesteś ekspertką, oczywiście mężczyźni też mogą brać udział, ale jeżeli jesteś ekspertką, znasz się na tym, to ja cię mogę nauczyć, jak o tym napisać, żeby wyjść do świata jeszcze z tą swoją wiedzą bardziej, żeby jeszcze bardziej zmonetyzować swoją wiedzę, wypłynąć na szersze wody. Więc tak, rzeczywiście mam zaplanowane jeszcze więcej książek z tego cyklu, które po prostu edukują w zakresie pisania. Mam nadzieję, że niedługo to będzie też książka właśnie, jak napisać książkę ekspercką i warsztaty online i kurs online na ten temat. No ale ja w ogóle dużo piszę. Bardziej to są takie rzeczy związane z tym moim zawodem, z dziennikarstwem, bo moje główne książki opierają się na wywiadach. Pierwsza książka była wywiadem rzeką kilkanaście lat temu z Iloną Felicjańską. Parę lat temu wyszła też książka z wywiadami Mocne rozmowy. I to znowuż są ludzkie historie, bo ja kocham słuchać ludzi i uwielbiam słuchać różnych historii. Sama też mam trochę historii do opowiedzenia, ale bardziej nie swoje znam, tak? Więc bardziej fascynują mnie cudze historie. Też napisałam kilka książek, 8 książek jako ghostwriterka, czyli po prostu pomagam ludziom swoim warsztatem w pisaniu ich książek. I w ogóle uważam, że każdy człowiek może i powinien napisać własną książkę.
0: Słuchajcie, Aneta uwielbia słuchać. Ja mam nadzieję, że wy uwielbiacie nasze audycje Krakowskie Wibracje, bo pamiętajcie, że Krakowskie Wibracje są właśnie o nas, o Krakusach, o tym, co w Krakowie. Pokazuję wam moimi oczami ciekawe miejsca i przedstawiam wam osoby, które są w moim sercu ważne, albo chciałabym, żeby również były i w waszym sercu i żebyście je poznali. Dlatego dzisiaj moim gościem była Aneta Pondo.
1: Dziękuję bardzo. Agnieszka, jesteś wspaniałą dziennikarką. Dziękuję ci za tę rozmowę.
0: To ja ci dziękuję pięknie. Radio Famka, Krakowskie Wibracje, Agnieszka Dąbrowska. Dzisiaj miałam przyjemność z wami prowadzić tę audycję i słuchajcie, do usłyszenia za tydzień.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie

week-end.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

baby. It'll do it. Y'all ever heard a producer freestyle?

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

takie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za dnie na klatce.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Tim Dooley.
1: Y'all ever heard a producer freestyle?

Thank you.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

0: us again.
1: Open up your eyes.

baby. Hit him, Dooley. Y'all ever heard a producer freestyle?

0: klubu wolno. One przypatrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,